paramisala púrarom ňatar. Kajsia odojsia, jek tan kajoroma dživenas. U odoj dživenas te jek púri romni, nikole romendar nadžanenas, keď si lake hinberša. Ola jek púre dera roma, vakerenas hojon la prinžarenča púra, nikola naprinžarla sarternia. No roma la kamenas, nikaske nakerlas erťamone u sakoneha šukare vakerelas. Te kampelas te šukare laveha penelas, sokeren erďavone udelas godi. Uo čavorela bare kamenas, no tejoj len. Nasiala niko čao mačky. Te valeko nakamelas mačka, a nenasky Viktorka. Mer auka o roma vyčinenas la púra romňa. Jojla mačkica lelas upenenas. Ise tej mačkica dživel, unikaske nakerel erďavone. Tela na kamen, memangela lav. No roma lake pale penenas. Nena Viktorka, amen nasiam kaske o chaben kaske te davkeren. Ise nane amen sole čavoren so den techan, namek mačka androker te ikeren. Nu avka i Viktorka kedlas, le mačkicen sakona familiatar. Jek fardikia, sar jek čavoro marlas la mačkica. Ruginger las Andri mačkica, uj mačkica ma nabirinelas te denašen het. Paša leste ačilas jek cikni čajori urovelas uprali mačkica. Saruda dikľa i Viktorka, kerďa bari vika pro čavoro. Soavka bare mares u ruginkeres ola mačkica. Kerďa tu kevareso, o čavoro darandia. I Viktorka gej ako čavoro, uj čajori i ja, la mačkica provasta urovi bnaha la vahatkin las. I Viktorka li ja, le čavore vaste star ligena, kepeste andro keroro. Beša ďale pro kisebo pro vudar u pendialeske. Savo hintiro nau. O čavoro jasvenca andro jaka pendia, miro nau hin Jakub. Jakubko utu na džane svojo mačkici hine godia vera u bare kamen ole manuše solen del te chal, u džanen te šegiti nel te hinke len dela čo manuš. Me oleske napaťa v penia o Jakubko. Te paťa z oleske auka tuke pena jek paramisa kames. O čavoro kerďal šere hahoj kamel, no saroda šunde o aver čavore beškerde pumenge ki Viktorka. Džanenas hoji Viktorka tepe bešavel pro kisebo vakerla paramisi. Auka oda kerlas furt. O paramisa vakerlas te ráti kanak savore bešnas kijak avral. No da šunkerlas teho bare roma. O čavore pumenge beškerde kerili Viktorka, ale tevale save mačkici. Sarte kamle haste šudel tejodla Viktorka keri paramisa. I Viktorka kez dindia te vakeren. Kajsas odojsia, kirajila, kirajkaha. Sialen jek rak jori, lakero navsia božidara. A jako vilago svetos palo duge idejoste, magondolinen pumenge hoj odel prelende pisterdia, u važodale nane čavore. Važodala rak jora dine aj sonav, lede vleskero podarunko. I rakio i baria sik u siala tar šukar raki, no siala baro erďavipen, sia bare kinešni. Musaila te savoro sojoj kamlas. Naprinžar las lava na štik, maker u nachudena so kames. Nika znist na delas, sakoneske kerlas čak erďavone planone, u šukare navakerelas nisave manušenca. O kirajila kijarkaha nadike nas u našunena sokeren, kanak lenge o manuša penenas. Tavkala ke savoro denas u kerila ke chutkernas. Nadžanena sokeren, andro baro kamiben kiraki. Mai raki peske ma siatelen valesave rome. Pinenas le kijaren gere rakle, pali raki, mekšunde savihini šukar, dostar dikena savihini kinešni u erďavi, naláči, džanas kere, umabuter návnas. O kirajila kirajkaha, madara nas hoj lengera šukara božidara nomeste nadena. Čora o rovke nas upučnas, soske lengera rakia nikona kamel. Ise hini šukar, urel ola jek kučenera viganova, chudľa savoro ule kirajka. Auka soskela na kamen godolinenas.
Kirai Miro, Andrada, Hin, Vale, Savo, Koške, Riben. Dete Janen Andro Celos Vilago Svetos, Hoj Amenge Janla Tepenen Sohin Amara Rakiake. Chudia, Baro Barvali Pen, Šaj Ovel Valeko Janla Upenla Amenge. Láče Kiraj Kamiri, Kera Sar Penes Penja E Kirai. Lávka Dinja Andro Vilago Te Janel, Hojko Janela Tepenen Soske Lengera Rakianiko na Kamel, Chudla Barvali Pen Aso, Hoj Šohan Amusaj Te Kerla. Saroda šundia i raki, bare rušťa pridaj, te prodat. Darandia i komorna, hoj i princezna ela chojardi, te prelate. Važo dala ke penja, te džan Andri kira i skeri bar, hoj proodama na gondolinla. Irakli ačilja prooda, ugele Andri bar. Iraki rakia Andri bar kopaj, važdnja la puv, ukezdinja, te maren palo bare šukar viraga. Hasala z olestar unaja prodan savizian kerel. Te omur so kerelas Andri bar u kerilo viraga jazvenca Andrujaka proda dikelas savizian kerdja. Mire šukar viraga sle savore pagerde. Kerilo viraga kerlas, menakam jom te loša jono manuša, te dikhena oja šuk, u te dikhen hoj miri butinane a karsavi, u kerav avka te dičol palmande, ča i šuk Andrele Karajina skeri, palmande čak i šuk Andre le Kiraji skeri bar. U le Kiraji skeri rakio miri butina i kerťa pativate. Naštik nič pendia. Meri raki lela kerďasku džanelas, so aj sísar chojardi. Kanagoda dikťate i komorna, ola pagerne viraga pri phu, kezdin ďate roven. Te džanjoma so kerela ačiomasla, ikam Andri Palota, u kerďomas varesar, avri tela keromariben, penja peske i komorna. Ako dikťa i raki asi cikňa mačkica. Pašlila stelo viraga, somek na pagerďa. Chutiaky mačkica učaladela mačkica la kopa jaha. Mek odala kesia frima, kezdi ďandri mačkica te rugin keren. Rugin kerla zavkala kesia frima, kezdi ďandri mačkica te rugin keren. Rugin kerla zavka zora leného pagiala kej čangori. I mačkica mňavkidla ucidľa het katari chojardi raký. No jojďala spani mačkica umarla zla dureder. Pandik ma i mačkica ča pašľola z u užarla z kanagla domu darla. No a čuľa preoda so nikona užarla z. Akori raký peja prípuv. Kerla zvíka Andri Dug u chudľa z peske e čank. Oda dukal bare dukal i čank. O dumo teo šero. I komorná darandia na džanela sopela rakia ke kačilia. Nikelas pripú urodla soske i raki peja, u soskela dukali čank u celo tešto. Gondolin kerlas, sopela ke šajačilia. I mačkica aja ke peste, u cinja pehet katari raki. Bare mňamkinlas Andri Duk, nadur latar novela stele kiariskeri raki. Savore naškerde, kirej raki, teo kiraji laki jarkaha. Omanú šasole kirajiske solgaline nas, li genela rakia Andri Palota. O kiraji laki jarkaha, vičindela komorna, upočkerna zlata sopes ačilja Andri Bar. I komorna vakerlas, čagoda soji princesna kerdja. Sar dopagerdja o viraga sar bare mačkica mardja, Ole idejo star irakni pašľulás Andro Vodro u tirinelás i duk. Nasia doktori soláke všegitindias. I princezna tirinelás navakerlás niso star nalošajolás. Uho rakia su Andri Palota solgaline nas darana stejan kelate. O kirai la kiarkaha sle samorutne naštik dike nas pre princezna sar tirinel. Važo dá dyňa tme džanen Andro Vilago Svetos, hojko sa stiarla la princezna oleske ledena romňake u cei palota. Pašo kira i kerelas tejek romanoča, kerlas tejov Andre kiariskeri bar.
Kerla Savoro, Soleskeo Gađo, Andaliki, Jarevske ribar, Pedlas. Sia Lošalo, Hojo Gađo, Andalibar, Lelija, te is Sia Rom. Uada Romano, Sia Lošalo, Hojo Gađo, Andalibar, Lelija, te is Sia Rom. Uada Romano, Ča Arakia, La Domar, Njamačkica. Murga, Avkala Mačkica Dinja Nau, O Romano Ča. Murga miri savisjal šukar, no oja tut bare marnja. No sol autut manca udikaso tuke kerdja, uvaresal kera, te natut bare dukal. Lijala mačkica ke peste andro keroro soledine, odojdi kerdja preko la mačkica. A ja prodahoj la mačkica ke, pak ja i čangori. Uandalo šeroro rake džalas orat, tovke djala mačkica, lerate star pangerja so kampia. O tešto tuke hin domardo notová tud Andre Miro Vodro uela tuke láče. I čahgori zorale pangerja tenala čangora hapirel u otoňala Andro Vodro. Soveha manca umetul taťarava. Pašia peske kimačkica usúte. Prekirat uštila čaupre Mer šundia z valeka z barete roven. Chutia upre, mek gondolinia peske, hoj pri mačkica pašia. U akor nikia pašo vodro a čelas, šuká rani usia bare šukare, urdi u bare rovelas. Polo korela tan pučia, kosial. U startut Andre chuňal, o vudar hin Andre pandlo. Madara Janko. Nakerav erdianone, lema nušenge so mire čavorenge šegitinen u kamenlen. Sjom mačkuni kirajka. O damarni hin miri raki. Bare kamlas tu mari bar. Bare prelake odoj tecinelas, mersia žužo virago. Lače kere stiri budi Andre kirajiske ribar. Džaneso pez vakerel palo manuša so kameno viraga, hoj kamenle manušen. Oja šukar bar le kiari skeri raki zničinja, no me džanav hojajci bud kerna uj bar ela megin aj si šukar sarsia. Čak mira rakia musaj dugener te sasťares. Mer hini bare marni, no me tuke bare šukare pali kerav. Uoda tut aj so premande šohana mistereha. Namusaj te daraz, peňaj mačku nikirajka. Me nadarav u vaši mačkica, kera savoro, sope dela. U nakama vašo da ništ, na užarav ništ. No Janko te kerla skerili mačkica, no la kiaris kera rakia na džadlas, nisavo doktoris ste sa stjarel. Me na džadena save medicíny, te dav kerela rakia, no ništ la ke naše gitidlas. Je gratima aj mačkica náš kerlas, palo keroro, a korpe sikaňa aj mačku nikirajka. Láčo ráti, Janko, te tuke miri rakiori, a kori mačkica valíňa šukara rakiake. Slepre late šukar, párne gada, a se párne, sangla kero kožu choci. Mámo míri, našťake píri daj kirajka. Miri rakiori, sartut erzines. Mašaj džas kere, pučia i kirajka. Had dajori miri, masiom sasti u šegitina mage o Janko. Leske musajte pa i kerav, peňala kiariske riraki. Rakiori miri, nača tut, no tebe musajte pali kerav le Jankoske. Jov sastiarnia mira, ked vešňa rakia, peňa i kirajka u delas pro Janko. Palikera ha leske soduj, no musaj leske te palikera zavka, te napreame de šoha bisterel. Dajori miri, meoda avka kamav. Jovman sastarňa uľa vlas manca, piro chaben, čak sik te sasťuval. So vlas manca te novel man šil, moj de las man prekýri piri, daj la kiarka keri rakji. Janko miro, Henja i mačkuni kirajka, mekerďom odala kiares kara rakjake, te ovel na svaji. Oda so kerďa mira rakjake joj, oda pezačia te lake, te erzinel te joj oda, sar mardja joj ola mačkica, usar dukala ste dukal tela.
Akana ja Andri Palota, Upen hoi janes lakira eskara rakia avrite sastjaren. Uoda su kere has mira rakiaha, kertela božida rake, uela sasti. Utela sasti magtu kečagoda, so priminde andro calo sveto vilago. I božida ramahin aver, erzinelas duk u gondolin kerlas, sar dukalas odala mačkica, kanagla marlas. Odachuňa váš miri raky. O Janko kerdia sú leské mačku nikirajka pendia, ule kirajiske pendia, odá sú leské pendia i mačku nikirajka. Prejdindia valeke cikurke, uj božidara avri sa stia. Siala bari lož antri palota, teo manúša so odoj solgaline na slebách tale. I božidara stia sa roda, teda ujazd joj. Sia lači o manuša Andri Palota la kamenas. No so čavore mire, sarpe stumenge miri paramisa te cindia, kome kerla e djavonele mački cenge, paťa voleske hoj maniko, mer i mačku nikirajka oda nikel, ušaj preoda ačo te tumenge, i kamla mačkica den techan, ujoj tumenge šukare zmňal kidla. Paťan mange u dikena hoj hinban čačo, Uavka i paramisa soj Viktorka kerdia, paťan mange, udikena hoj hinman čačo. Uavka i paramisa soj Viktorka kerdia, sia pro agor, o Jakubo. Lijala mačkica provasta, upake pendia. Ma šoha tu namara, ušaj ovel te avri baruva, hoj ovena miri romni. Očavorela Viktorka Hasane. Džanena svojo Jakubko, male mačkice namarla. Žalina svojo Jakubko malé mačkice namarla. I se šaj ovel hojte, no, ale odáhin ma aver paramisa. Amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás tešunelo Romano Lau. Romano Lau a vľasko Agor. Relácia kerdia e redakcia vašu národnosť na Kidipena Rádio Patria štúdio Požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.